bedesiru i chcet jeszcze babana. I chcet jeszcze i chcet lewata tu zmano. I kajret kotyn kargę czapę, a ci kontent chcet alwa sorachet.